karton na burek, a taki porcelan. Odrejma cibulka ma, tapety parmazan.